nikogo nie dziwi człowiek. Na mojej ulicy nikogo człowiek nie dziwi. Na mojej ulicy nie mieszka już Chrystus, a szatan się z niej wyprowadził. Na mojej ulicy gra chłód kamienic, chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek.

ulicę. Żebrak nie rzeźbi swą starczą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli.

na mojej ulicy. Okna wpatrzone w sąsiednie bramy płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą.

tam wszystko było po polsku, jak byłem mały. Wszystko mówiliśmy po polsku i potem then I learned how to speak English in school later. And now, teraz to tylko po angielsku mówię, ale trochę po polsku mówię.